dziękujemy na budynku. Kiedy gdzieś ściany się zadzikli. Na no, poczekaj, że nie gano w mokim badelu. Był set.